ŋugbeɖolawo mieda lakpa la gbɔgbɔ ɖeke mewɔ aʋa ɖu mawo dzi kpɔ o akpe la ke afi ɣe ya na mɔ be ɖe matso efi hã ƒe wɔnawo katã va se ɖo nyɛ gbe kɔsira hã ƒe wɔnawo ava se ɖo nyɛ mede akpe na mi be mio ɖeka kplim le efi hã ƒe wɔnawo katã me domi nya ame ɖeka meyina zado na o enyi nɔ ɖu ŋafia ɖudza ɖeka alo ɖeka mele ato dzo atsi ɖeka menɔ dzogbe wo ave o hakui ɖeka mekplɔ ŋu me na o eyeta mina miawo ɖeka do miawo miaƒe gbegbɔgblɔ be miaƒe dekɔnu ɖe ŋgɔ mawu ne yra be nexoe de me be yadɔlɔ dzigbɔɖi bɔbɔbɔ ƒe wɔna ne bia sponsor wɔnawo ne miake na yɔm le 0243443948 dzi 0243443948 nenema ke ne bia xetsife kple dzofo na mi hã miaƒe momo nɔmba enye 0243443948 0243443948